Mamy dzisiaj czwartek, 30 dzień lipca i 211 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Julita i Piotr, ale także Leopold, Ingeborga, Rościsław, Zbydobysław i Abdon. Solenizantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy Dzień Sernika, a to smacznie. No i Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Przy serniku na pewno znacznie ciekawi. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, to zapraszam Was serdecznie. Po pierwsze, to tak bardzo mocno do Hyde Parku, bo tam Kryptosy, Wulwodynia będą koncertowały dzisiaj o godzinie 19. I dla tych, którzy dzisiaj nie pójdą, to mogę podpowiedzieć, że jutro z kolei będzie tam jeszcze większe zamieszanie. Goście z Ameryki przyjadą, czyli będzie Municipal West Hamulec, Sanity Control i parę innych podrywów. Jednym słowem, będzie ostro i mocno brzmiało. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję Wam obejrzenie przedpremierowego filmu Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, w którym to Peter jest już dorosłym mężczyzną, ale żyjącym samotnie, bo postarał się, aby zniknąć z życia i pamięci innych. No ale pojawia się nowy przeciwnik, gorszy od pozostałych wcześniejszych, w związku z tym zabawa albo i przygoda znacznie większa. Dodam jeszcze, że Tom Holland i Zendaya w roli głównej, jeszcze Sally Sank również, a film możecie obejrzeć dzisiaj w Multikinie o godzinie 17.10 i 18.20, do czego oczywiście serdecznie zapraszam. No i informacje bieżące. Skoro tak, to podpowiem, że dzisiaj w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w sali konferencyjnej odbędzie się wykład prowadzony przez pana doktora Macieja Jagielaka z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, który będzie opowiadał o projektach Tanobu Fujimoriego. Tytuł wykładu: Domki na drzewach, drzewa na domkach. Jednym słowem, coś poświęconego bardzo enzymatycznemu podejściu do architektury, bo połączenie wielu stylów, rączenie inspiracji, natury, historii i wyobraźni. A całość oparta oczywiście na projektach realizowanych na terenie Europy, w związku z tym troszeczkę bliższe nam emocjonalnie. I Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, możecie wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, bo przez nią nas słuchacie. Tam klikamy przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko powinno być już głośno i wyraźnie. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że jutro poranek, tuż po godzinie 9, wieczorem herbatka, jutro oczywiście o 21. Natomiast dzisiaj po 21 inżynierskie historie, na które oczywiście serdecznie Was zapraszam, a zaprasza Tomasz Kapuśniak.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. To fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

Witam się z wami serdecznie. Dzisiaj Kultywator, jak co środę zresztą, zaprasza was do wysłuchania Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program zrealizuje i poprowadzi. A dzisiaj w programie, no w zasadzie jak co tydzień, możecie liczyć na dawkę informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych, no nie tylko w Krakowie oczywiście. Natomiast dodatkowo oczywiście będzie również o premierach filmowych, jak najbardziej tych kinowych. Będzie o propozycjach serwisów streamingowych, będzie o, no moim zdaniem, najciekawszych filmach do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. To akurat dzisiaj na pewno. No i będzie oczywiście muzyczka. To akurat myślę, że co po niektórym też może przypaść do gustu. Ja przynajmniej staram się, aby były to takie kawałki, no, jak najbardziej atrakcyjne i fajne. A skoro tak, to moi drodzy, nie ma co przeciągać. Gramy!

No i od czego by tu zacząć, jeżeli chodzi o informacje na nadchodzący tydzień? No pewnie od tego, że moi drodzy, już jutro startuje Poland Rock Festival na lotnisku w Czaplinku. Potrwa przez cały weekend, bo do 1 sierpnia, także macie dużo, dużo, dużo czasu i jeszcze więcej wydarzeń, które po prostu będą się tam rozgrywały, no i będzie naprawdę dużo, ale to dużo się działo. Niejako równolegle to Saltway Festival, to akurat w Jastarni się będzie odbywało, także też będzie, myślę, że gorąca i ciekawa atmosfera. A dodatkowo podpowiem, że to już w zasadzie w przyszłym tygodniu, 4-5 sierpnia, koncert The Weeknd na PGE Narodowym w Warszawie, także też myślę, że mocne wejście koncertowe. A jeżeli chodzi o kwestie bardziej prozaiczne i bliższe nam regionalnie i lokalnie i w ogóle, no to tak, czy można jeszcze coś zaproponować takiego mocno lokalnego, no to myślę, że będzie 1 sierpnia trailer Michałowice, czyli bieg w Michałowicach, to akurat pewnie też się spodoba, tym bardziej, że biegi na różnych dystansach 5, 11, 21 km, myślę, że pewnie i dla młodszych biegaczy się trochę miejsca i czasu znajdzie. Jeżeli chodzi o wydarzenia koncertowe, to podam jeszcze raz, jutro Kryptosy i Wyl Wodynia w Hyde Parku będą koncertować, także warto o tym pamiętać. Dzień później, czyli w piątek, Municipal West i Hamulec, tu Dziesięty Control i parę innych podmiotów oczywiście, czyli mini festiwal też w Hyde Parku i również od godziny 19, tak jakoś to się wydarzyło. W piątek 31 w Centrum Kultury Dworek Białopronnicki Odkrywka 2026, czyli przegląd muzyczny, w którym pojawiają się młode, różnorodne krakowskie zespoły. Myślę, że o tym też warto pamiętać. No nie można chyba zapomnieć również o Studio and Chili. To akurat propozycje klubu Studio na wakacyjne miesiące, wakacyjne dni. W piątek Paweł Mosek Band, natomiast dzień później, w sobotę 1 sierpnia Crack Bronze. Myślę, że też ciekawie się ten koncert oczywiście zapowiada. Jeżeli chodzi o kolejne wydarzenia, no to już chyba też możemy przeskoczyć sobie nieco dalej. No i tak, letnie koncerty na trawie to Park Jordana będzie na sobotę na godzinę 17 zapraszał. Wstęp wolny, to akurat może was zainteresować, a że będzie to muzyka raczej taka bardziej kameralna, no cóż, nie wszystkim odpowiada, ale z drugiej strony do spędzania czasu jak najbardziej ciekawie można podejść. MRAU, czyli Muzyczne Rondo Artystyczne, to również na 1 sierpnia 2021, czyli Krakowskie Forum Kultury. No myślę, że będzie to chyba no na pewno troszeczkę bardziej odmienne od powiedzmy wielu innych imprez, chociażby tych z Hyde Parku, ale myślę, że również możecie się nastawić na bardzo, ale to bardzo ciekawe spędzenie czasu. No i uwaga, letnie granie w Dworku Białopronnickim, to z kolei na drugiego, czyli na niedzielę na godzinę 20. To wydarzenie plenerowe, no i też oczywiście jak najbardziej no powiedzmy darmowa. Natomiast Musica Divina 2026, czyli Media Vita, Kościół Ojców Karmelitów na Piasku, na Karmelickiej 19. Tam muzyka, no powiedzmy z pogranicza muzyki sakralnej, pogranicza muzyki klasycznej, też warto o tym pamiętać. No i na 4 sierpnia, czyli na wtorek, dokładnie na wtorek, możecie wybrać się również do Hyde Parku,
A tam Left to Die, Live Los Chotian, jednym słowem bardzo ostre brzmienie będzie się rozgrywało. A to wszystko rozpocznie się o 19.30, przypominam, Hyde Park, ulica Kamienna 12, czyli niedaleko naszej hali sportowej się to rozgrywać będzie. Czy jeszcze coś powinienem wam z wyprzedzeniem jako rzucić? Pewnie tak, a mianowicie podpowiem, że jakby co do czego przełożony z marca koncert KFMDM będzie miał miejsce w Hyde Parku, miejsce 5 sierpnia, czyli to jest na środę, natomiast w przyszły weekend męskie granie zawita do Krakowa, o czym już w tej chwili informuję i oczywiście zapraszam, no bo jest to jak najbardziej coś godnego zaznaczenia i polecenia. Gramy, moi drodzy.

No i kolejna propozycje premier filmowych, no bo jednak ich się troszeczkę pomimo sezonu wakacyjnego zebrało. Na początek adresowana do młodych, bardzo młodych widzów, komedia kryminalna pod tytułem Akademia Złoczyńców, produkcja szwedzka zresztą. Oni ostatnio chyba w takich młodzieżowych filmach brylują, chociaż z drugiej strony ja wiem, czy ostatnio, no bo w końcu Pippi Langstrump, no to też jakby produkcja no, sprzed wielu, wielu lat adresowana jakby nie było do młodego pokolenia. Natomiast wracając do samego filmu, to Akademia Złoczyńców opowiada historię o młodych ludziach. Mamy tutaj dwie szkoły, zawody, które akurat między tymi szkołami się rozgrywają, no ale w tle pojawia się bardzo wielkie zło, które zamierza zlikwidować obie szkoły i przejąć oczywiście te obiekty. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno zagwozdka wielka, a przy okazji tajemnica do ostatniej chwili. Kolejny film, Pompeii Below the Clouds, to akurat dokument Gianfranco Rossiego, włoski dokument zresztą, którym możemy pooglądać Neapol, który jest zawieszony troszeczkę między przeszłością a teraźniejszością. Miasto położone obok zniszczonych niegdyś doszczętnie Pompeii, które wciąż żyje własnym rytmem i co więcej w cieniu Wezuwiusza, czyli jakby nie było z widmem, a w zasadzie no nie wiem, mieczem Demoklesa nad głową, no bo oczywiście cały czas może dojść do kolejnej katastrofy. Zresztą no, chodzi tutaj nie tylko o Wezuwiusza, ale również te pola floryjskie, które są nieco na północ nad Neapolu usytuowane. Jednym słowem, Neapol niespokojny i pełen życia zarazem. Miasto wielu kontrastów i równocześnie no, ciężkie do określenia i opisu, jeżeli po prostu się tego nie widzi. A tutaj macie szansę zobaczyć Pompeii Below the Clouds. Historia prosto z Włoch, jakby nie było. Kolejny film, tym razem biografia, wojenna biografia, w dodatku dramat historyczny za jednym zamachem. Tytuł no bardzo amerykański, oczywiście oni się lubują w swojej historii, a tutaj młody Waszyngton, czyli niezwykła historia George'a Washingtona, geodety, który został dowódcą stanu do walki o niepodległość Ameryki i jednogłośnie wybrano go na pierwszego prezydenta nowo powstałego kraju. Czy będzie coś dla nas niezrozumiałego i nieznanego? Pewnie troszeczkę tak, a co do reszty, no moi drodzy, obejrzycie, zobaczycie William Franklin Miller w roli młodego George'a Washingtona, jego matkę Mary Louise Parker będzie odtwarzała, a gdzieś w tle będzie Andy Serkis, którego dawno nie widziałem, czy Ben Kingsley, którego ja osobiście bardzo, ale to bardzo lubię. Jednym słowem, moi drodzy, sporo do obejrzenia, no a myślę, że historia też może się okazać ciekawa, wbrew pozorom. Kolejny, ostatni concierge. Concierge, no to taka osoba, która... zarządza hotelem, może w ten sposób opiekuje się gośćmi. Film kategorii dramat, dodam jeszcze, że w roli głównej William Defoe, którego od czasu Plutonu po prostu nagminnie uwielbiam w każdej roli, w której się pojawi, zresztą jest to za każdym razem rola, no jeżeli nie wybitna, to doskonała. Jednym słowem, warto się zatrzymać, a mamy tutaj budynek hotelu w Wiedniu, którym opiekuje się od kilkudziesięciu lat Lucius Glantz, konsjerż oczywiście, no, a budynek zostaje sprzedany i przeznaczony do rozbiórki, no więc on wraz z córką oraz współpracownikami rozpoczyna walkę o jego ocalenie. Czy uda mu się to osiągnąć, czy uda mu się uratować ten hotel? Moi drodzy, film do obejrzenia. Ostatni konsjerż w kinach już od najbliższego piątku będzie do obejrzenia. No i film, który jakby nie było już zapewnione.

Opowiadałem, moi drodzy, no bo okazuje się, że pomimo tego, że premiera na piątek przewidziana, to mimo wszystko już od chyba wczoraj albo dzisiaj, musiałem sobie nawet sprawdzić, można oglądać przedpremierowo w multikinie, a film nosi tytuł oczywiście Spider-Man, całkiem nowy dzień. Mamy tutaj kontynuację przygód Petera Parkera, który no powiedzmy próbuje skupić się na studiach, no i zostawić Spidermana za sobą, a przy okazji odseparował się od przyjaciół, no bo pasowałoby zacząć po prostu stawiać na siebie. Jednak gdy jego przyjaciele znowu znajdują się w niebezpieczeństwie, musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć kostium, szukając przeciwnika, którego jeszcze nie miał okazji poznać, a który jest jeszcze gorszy niż ten poprzedni, a w zasadzie ci poprzedni. Jednym słowem, zapraszam do kin. A teraz gramy, no bo cóż innego możemy zaproponować.

No i przechodzimy do platform streamingowych, a skoro tak, no to tak, może Amazon na początek, poza dużą dawką filmów, które wrzucili na początek lipca i na pewno znajdziecie tam wiele westernów i nie tylko, które obejrzenia są godne, ale tam chyba jeszcze i Marsjanin gdzieś się w tle przewija i parę innych propozycji, które no po prostu obejrzeć trzeba. Chimera właśnie jeszcze też jest. Natomiast jeżeli chodzi o nadchodzące premiery, to na pewno można się przygotować na drugi sezon Batman Mroczny Mściciel, który już w sobotę się pojawi, natomiast od poniedziałku, uwaga, na ekrany Amazona wraca Dzień Niepodległości w gwiazdorskiej obsadzie, chociaż prawdę mówiąc Goldbluma i Smitha chyba najbardziej lubimy akurat w tych rolach. Jednym słowem film znany, lubiany, warto o nim pamiętać i po prostu się ustawić, jeżeli chodzi o po prostu obejrzenie tegoż przybytku i tej produkcji. Jeżeli chodzi o Netflixa, to podpowiem, że tak, z tytułów licencyjnych to w zasadzie od wczoraj jest Jaskiniowiec z Kalifornii chyba do obejrzenia, a od przedwczoraj 1941, czyli komedia no, z kategorii, no powiedzmy takich trochę odjechanych filmów, ale z drugiej strony James Belushi w jednej z głównych ról, także można tutaj się ładnie do tego przymierzyć. Jeżeli chodzi o produkcje własne, to uwaga, jeszcze a w zasadzie już od dzisiaj ostatni projekt i Wściekłość są do obejrzenia, a od jutra Zamach nad Lockerbie, czyli no powiedzmy historia o tym, jak zestrzelono, a w zasadzie spadł samolot Jumbo Jet, jeżeli dobrze pamiętam, nad Lockerbie. Historia na pewno bardzo znana. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne dni, no to chyba nie można tutaj by było nie wspomnieć o propozycjach innych, bo jeżeli chodzi o takie licencyjne, 6 pierwszych odcinków Oszukać Przeznaczenie to będzie już od soboty, również Działa na Warony będą do obejrzenia, oczywiście kultowe, także można o tym pochodzić, no i dodatkowo pierwsze 5 odcinków Chicago PD, a w zasadzie odcinków, tylko wszystkie 5 sezonów, także możecie się do tego ustosunkować. Na niedzielę Gate 24, czyli Na Granicy, i uwaga, od przyszłej środy Mardi Gras, ostatki na ostro, czy bardzo ostro, sami się przekonacie. Jeżeli chodzi o produkcje własne, to we wtorek Zbuntowani Zakochani sezon drugi będzie do obejrzenia, a od środy Kurczak Nasz Powszedni, czyli fast foodowy spisek. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy chcę to oglądać, bo mi się czasami zdarza z konieczności korzystać z fast foodów, a jak to obejrzę, no to może się okazać, że nie bardzo mi się będzie chciało na przykład kurczaczka zjeść. Natomiast właśnie afera finansowa Trustor to jest kolejna propozycja na piątego, na środę przyszłą, oczywiście do obejrzenia. Let's Marry Harry, 100 lat samotności, część druga. No i przede wszystkim, moi drodzy, 1670 sezon trzeci. To jest również coś, co od środy na Netflixie będzie już do obejrzenia. Chyba nic dodać, nic ująć. Natomiast my przerzucamy się na HBO Max. A skoro tak, no to uwaga. Od jutra Dzikie Łowy. Natomiast w piątek ma się pojawić Fire Up, pierwszy odcinek, czyli premiera. Tak się poznaliśmy, Bez Wyjścia w Słońcu i Dom Dobry. To tak dla odmiany, bo był dom zły, teraz będzie Dom Dobry, także do obejrzenia. Natomiast jeżeli chodzi o te propozycje nadchodzące jeszcze z HBO Max, no to Cudotwórcy od 1 sierpnia, czyli od soboty, odcinek czwarty, czwarta seria.
No i piąta seria, czwarty odcinek, co robimy w ukryciu. No a poza tym Żona Deszczu. Delta z kolei będzie od soboty dostępna, natomiast w niedzielę troszeczkę sypnie, bo będzie jeden odcinek i tak po prostu. To z drugiego sezonu. Będzie również czwartego sezonu Harley Quinn. Będzie trzeciego sezonu Wojownika, również kolejny odcinek, no i przede wszystkim Podróże Eloise. Natomiast na 4 sierpnia, to już jest na wtorek, Nastoletnia Eutanazja, drugi sezon, odcinek drugi, bo dodatkowo jeszcze Godland, Wielki Zielony Krokodyl Domowy. To taka historyjka, która może Wam się spodobać, tym bardziej, że niekoniecznie dla tych najstarszych widzów. No i Nie zmusicie mnie do nienawiści, a dodatkowo jeszcze Mastena i Odwieczna Córka i Niedźwiedzia Przysługa. Natomiast od przyszłej środy CN Stories, pierwsze 10 odcinków premierowo oczywiście i Dobre Rady Johna Wilsona, trzeci sezon, odcinek drugi. Jednym słowem, moi drodzy, zapraszam również do tych serwisów streamingowych, a teraz wracamy do muzyczki.

No dobra, było w zapowiedziach, że będzie również o propozycjach filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych, a skoro tak, no to rzucam propozycje dla nocnych marków, albo tych, którym pełnia spać nie będzie pozwalała. O pierwszej po północy, a w zasadzie nawet kwadrans po pierwszej po północy na TVP2 Skazany na bluesa, czyli biografia Ryśka Riddla. No, zawsze warto obejrzeć. Dla tych, którzy aż tak długo czekać nie będą, a chcieliby też muzycznie troszeczkę odżyć, to Mamma Mia, Here We Go Again, czyli kontynuacja szlagieru. Myślę, że warto o tym pamiętać. To Polsat 22.10. Natomiast Wytańczyć marzenia, dramat obyczajowy na TVN-ie będzie do obejrzenia o godzinie 22.00. Natomiast dla tych, którzy chcieliby, no powiedzmy, odrobinę sensacji, no to Mroczny Rycerz powstaje, moi drodzy. Batman znowu w akcji, to TVN 7 o 22.15 z kolei dzisiaj. No i uwaga, uwaga, dla tych, którzy chcieliby pooglądać coś niesamowitego, to myślę, że możecie spokojnie obejrzeć film, który wstrząsnął światem polskiej kinematografii na początku lat 2000, bo z 2001 roku, 25 lat temu, premiera była filmu Cześć Tereska. A film Cześć Tereska będzie do obejrzenia dzisiaj o północy na TVP Kultura, także jeżeli ktoś wytrwa, myślę, że warto obejrzeć, bo ten film, no, chciałem powiedzieć, że nie stracił na aktualności. Trochę tak i trochę nie, moi drodzy. Przesłanie nie, realia jak najbardziej troszeczkę się, że tak powiem, pogubiły. Jeżeli chodzi o propozycje na jutro, na jutro znaczy się, chciałem powiedzieć, to uwaga, uwaga, uwaga, chyba już zdążyłem o Cześć Tereska wspomnieć. Natomiast tak, piątkowe propozycje. Piątkowe propozycje, przepraszam bardzo, ale kłaczek jakiś był. Możecie się nastawić na obejrzenie, tak, po pierwsze, Szybko i Wściekle, to będzie akurat do obejrzenia, powtórka chyba z wczoraj, jeżeli się nie mylę, na Polsacie o 22.55. Natomiast super produkcja Troja, moi drodzy, z gwiazdorską obsadą, z którego to było roku 2004-2005 jakoś tak. Jednym słowem, tak, o Odysei mówiłem i zapraszam do kina, bo cały czas leci. Tutaj macie obejrzeć możliwość, luźną interpretację tego, co było zawarte w Iliadzie, czyli Troje po prostu. To EVN od godziny 20, jakby co do czego, natomiast Umysł Przestępcy, dramat kryminalny od 21.35 na Pulsie będzie do obejrzenia również. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe, to uwaga, Maverick Western, Sean Connery i kto tam był? Niech sobie przypomnę, a może i nie przypomnę, możecie sprawdzić i zweryfikować. Judy Foster jeszcze chyba tyle gdzieś się tam przewija oczywiście, bo to jest film z 1994 roku, w związku z tym wszyscy są kapkę młodsi. A generalnie historia oszustów, którzy postanawiają zgarnąć kasę z turnieju pokerzystów, czyli innych oszustów. To akurat do obejrzenia TVN 7 będzie, natomiast ci, którzy chcieliby, no powiedzmy, zapoznać się z tym, jak wyglądało Straszenie, i to w dobrym stylu fantastycznym oczywiście, Ósmy obcy pasażer Nostromo, moi drodzy, 21 na Super Polsacie. Ten film, który no, ma już swoje lata, bo to jest produkcja z 1979 roku, ale ten film pomimo tego nadal nie stracił swojej aktualności i przesłania, także myślę, że warto o tym pamiętać. A jeżeli chodzi o smaczek, no to uwaga, Bounty, te z gwiazdorską obsadą, historia najsławniejszego statku
brytyjskiej floty, który, no powiedzmy, trochę zdezerterował, w zasadzie częściowo zdezerterował. To będzie o 20 na TVP Kultura, do obejrzenia oczywiście w piątek. Jeżeli chodzi o propozycje sobotnie, no to tutaj oczywiście robimy całodzienne resumy, no bo czasami trzeba rzucić komuś do obejrzenia coś, żeby móc ewentualnie dospać. Smocze Wzgórze 2, czyli Magiczna Kostka, to będzie animacja o 7.30 na TV6 do obejrzenia. Natomiast Rysiek Lwie Serce o 8.10 do obejrzenia na Pulsie 2 też powinno się spodobać. A dla tych całkiem młodych widzów Psi Patrol film o 7.50 na TVN7. Jednym słowem, na pewno propozycji nie zabraknie. Bardziej kwestia tego, czy ewentualnie będziecie skłonni coś wybrać. No jakby się rozpasali i tak dalej, to 10 Hotel Transylwania 3 na Superpolsacie jeszcze będzie. Także mogę już w tej chwili zapraszać. Jeżeli chodzi o wieczorne propozycje, to Ciemniejsza Strona Greya, troszeczkę melodramat, ale taki pikantny, że tak to określę, to będzie tuż przed północą na Polsacie w sobotę, także możecie się przygotować. Natomiast Plan na miłość to będzie akurat na TVN-ie o 22.45 komedia jak najbardziej brytyjska, czyli humor taki, no myślę, że ciekawy. No i uwaga, Tomb Raider z 2018 roku, czyli Lara Croft, ale nie Angelina w tej roli, także możecie przejść, to będzie na Pulsie 22.05 w sobotę, też o tym pamiętajcie. No i uwaga, czy gremliny rozrabiają się, łapią? Dobra, jeżeli będziecie mieli czas około godziny 18, to na TVN7 będą, natomiast 300, czyli no taka troszeczkę podkolorowana, prawie że no, karykatura to może źle powiedziane, no ale taka komiksowa wersja historii o Leonidasie i Termopilach oczywiście, to o 22.50 do obejrzenia na TVN7. Natomiast komedia romantyczna W deszczowy dzień w Nowym Jorku do obejrzenia na TVP Kultura też chyba warto pamiętać. A jeszcze jedno, jakbyście nie mieli czasu obejrzeć w piątek, to w sobotę o północy na Superpolsacie będzie powtórka 8 obcego. To tak dla wyjaśnienia i podkręcenia atmosfery oczywiście. Jeżeli chodzi o propozycje na niedzielę, to znowu oczywiście proponujemy w trochę szerszym zakresie, żeby no, młodych widzów przede wszystkim troszeczkę rano zająć, zanim wstaną, zanim zaczną żądać czegokolwiek. No to Kapitan Majta jest pierwszy wielki film, o 7.45 będzie do obejrzenia na TVN7. Natomiast Podróż Księcia, animacja o 9.40 na TVP Kultura też może Wam się spodobać. Teraz jeżeli chodzi o propozycje wieczorne, to tak, Erin Brockovich może sobie podpuszczę, bo to będzie już po północy w niedzielę, ale jeżeli już, to Polsat taką opcję Wam przewiduje. Natomiast Transformer Ostatni Rycerz to będzie o 19.45 na TVN-ie, warto o tym chyba pamiętać. No i uwaga, Ocean Ognia o 20.00 będzie na Pulsie, później Hellboy jeszcze tak na marginesie, także możecie nawet na jednej stacji ewentualnie dociągnąć do spania. Natomiast na TVN7 o 20.00 superprodukcja, czyli Szeregowiec Ryan, Tom Hanks i nie tylko, w filmie, który zmienił widzenie tego, jak wyglądał desant w Normandii mimo wszystko. No i 28 dni na Superpolsacie o 22.55. Film o życiu Gwena Cominga, no, taka zabawa. Dziennikarka nie zdaje sobie sprawy, że stała się alkoholiczką, dopiero w pewnym momencie wychodzi, no i próbuje zrobić z tym coś, aby odkręcić sytuację. No i uwaga, Silent Twins, to akurat TVP Kultura zaprasza na polsko-brytyjską produkcję
o dwóch bliźniaczkach, które nie odzywały się do innych ludzi. Myślę, że milczące bliźniaczki TVP Kultura 22.45 może Wam się spodobać. Jest to generalnie biografia, także myślę, że jak najbardziej strawna. No i uwaga, uwaga, jeszcze szybkie takie rzucenie. Transformers Ostatni Rycerz, powtórka będzie na TVN-ie o 23.10 w poniedziałek. Natomiast Wanted Man Ścigany to o 22.15 na Pulsie będzie również propozycja dobra. No i uwaga, uwaga, na TVN7 jeszcze w poniedziałek o 23.15 Epidemia z 1995 roku z Dustinem Hoffmanem w jednej z głównych ról. Jeżeli dobrze pamiętam, to tam również Donald Sutherland występował, już oczywiście mocniej zaangażowany wiekiem. Epidemia, myślę, że też godne polecenia i obejrzenia, przynajmniej jako propozycja na poniedziałkowe popołudnie i wieczór. Dobra, to jest chyba ten moment, w którym powinienem zaproponować coś do zagrania.

Shade.

No tak, w zasadzie chyba już wszystko było, co chciałem dzisiaj Wam przekazać. Ja ze swojej strony oczywiście życzę Wam spokojnego, udanego wieczoru, no i oczywiście reszty tygodnia, jeżeli nie będziecie słuchali nowinek. A jeżeli chodzi o... jak będziecie słuchali, to będę życzył jeszcze raz oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o program, to dzisiejszy dobiega już końca. Ja ze swojej strony zapraszam do słuchania nowinek. Przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę poprzez stronę www.nowinki.pk.edu.pl. Tam wchodzimy, klikamy, no i oczywiście słuchamy, bo gramy dla Was, moi drodzy, dla Was, tylko i wyłącznie dla Was. Jutro, tuż po 9 poranek, wieczorem o 21 inżynierskie historie, na które oczywiście Was serdecznie zapraszam. A dzisiaj to już wszystko. Za wspólnie spędzony czas dziękuję. Tomasz Kapuśniak, no i do usłyszenia oczywiście. Zapraszam do nowinek.

Texas.

0: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.
1: Ada megani hari azadi azadon nabi dan.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

Mamy dzisiaj czwartek, 30 dzień lipca i 211 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Julita i Piotr, ale także Leopold, Ingeborga, Rościsław, Zbydobysław i Abdon. Solenizantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy dzień sernika, a to smacznie. No i Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Przy serniku na pewno znacznie ciekawi. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, to zapraszam Was serdecznie. Po pierwsze, to tak bardzo, bardzo, bardzo mocno do Hyde Parku, bo tam Kryptosy, Wulwodynia będą koncertowały dzisiaj o godzinie 19. I dla tych, którzy dzisiaj nie pójdą, to mogę podpowiedzieć, że jutro z kolei będzie tam jeszcze większe zamieszanie. Goście z Ameryki przyjadą, czyli będzie Municipal West, Hamulec, Sanity Control i parę innych podrywów. Jednym słowem, będzie ostro i mocno grzmiało. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję Wam obejrzenie przedpremierowego filmu Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, w którym to Peter jest już dorosłym mężczyzną, ale żyjącym samotnie, bo postarał się, aby zniknąć z życia i pamięci innych. No ale pojawia się nowy przeciwnik, gorszy od pozostałych wcześniejszych, w związku z tym zabawa albo i przygoda znacznie większa. Dodam jeszcze, że Tom Holland i Zendaya w roli głównej, jeszcze Sally Sank również, a film możecie obejrzeć dzisiaj w Multikinie o godzinie 17.10 i 18.20, do czego oczywiście serdecznie zapraszam. No i informacje bieżące, skoro tak, to podpowiem, że dzisiaj w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w sali konferencyjnej odbędzie się wykład prowadzony przez pana doktora Macieja Jagielaka z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, który będzie opowiadał o projektach Tanobu Fujimoriego. Tytuł wykładu: Domki na drzewach, drzewa na domkach. Jednym słowem, coś poświęconego bardzo enzymatycznemu podejściu do architektury, bo połączenie wielu stylów, łączenie inspiracji, natury, historii i wyobraźni. A całość oparta oczywiście na projektach realizowanych na terenie Europy, w związku z tym troszeczkę bliższe nam emocjonalnie. I Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, możecie wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, bo przez nią nas słuchacie. Tam klikamy przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko powinno być już głośno i wyraźnie. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że jutro poranek tuż po godzinie 9, wieczorem herbatka, jutro oczywiście o 21. Natomiast dzisiaj po 21 inżynierskie historie, na które oczywiście serdecznie Was zapraszam, a zaprasza Tomasz Kapuśniak.

spełnić swoje sny. Te z dziecięcych lat tak zadziwić się.

sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet.

Mamy dzisiaj czwartek, 30 dzień lipca i 211 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Julita i Piotr, ale także Leopold, Ingeborga, Rościsław, Zbydobysław i Abdon. Solenizantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy Dzień Sernika, a to smacznie. No i Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Przy serniku na pewno znacznie ciekawi. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, to zapraszam Was serdecznie. Po pierwsze, to tak bardzo mocno do Hyde Parku, bo tam Kryptosy, Wulwodynia będą koncertowały dzisiaj o godzinie 19. I dla tych, którzy dzisiaj nie pójdą, to mogę podpowiedzieć, że jutro z kolei będzie tam jeszcze większe zamieszanie. Goście z Ameryki przyjadą, czyli będzie Municipal West, Hamulec, Sanity Control i parę innych podrywów. Jednym słowem, będzie ostro i mocno brzmiało. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję Wam obejrzenie przedpremierowego filmu Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, w którym to Peter jest już dorosłym mężczyzną, ale żyjącym samotnie, bo postarał się, aby zniknąć z życia i pamięci innych. No ale pojawia się nowy przeciwnik, gorszy od pozostałych wcześniejszych, w związku z tym zabawa albo i przygoda znacznie większa. Dodam jeszcze, że Tom Holland i Zendaya w roli głównej, gdzieś jeszcze Sally Sank również, a film możecie obejrzeć dzisiaj w Multikinie o godzinie 17.10 i 18.20, do czego oczywiście serdecznie zapraszam. No i informacje bieżące, skoro tak, to podpowiem, że dzisiaj w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w sali konferencyjnej odbędzie się wykład prowadzony przez pana doktora Macieja Jagielaka z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, który będzie opowiadał o projektach Tanobu Fujimoriego. Tytuł wykładu: Domki na drzewach, drzewa na domkach. Jednym słowem, coś poświęconego bardzo enzymatycznemu podejściu do architektury, bo połączenie wielu stylów, rączenie inspiracji, natury, historii i wyobraźni, a całość oparta oczywiście na projektach realizowanych na terenie Europy, w związku z tym troszeczkę bliższe nam emocjonalnie. I Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, możecie wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, bo przez nią nas słuchacie. Tam klikamy przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko powinno być już głośno i wyraźnie. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że jutro poranek tuż po godzinie 9, wieczorem herbatka, jutro oczywiście o 21. Natomiast dzisiaj po 21 inżynierskie historie, na które oczywiście serdecznie Was zapraszam, a zaprasza Tomasz Kapuśniak.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. To fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21:00. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

Witam się z wami serdecznie. Dzisiaj Kultywator, jak co środę zresztą, zaprasza was do wysłuchania Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program zrealizuje i poprowadzi. A dzisiaj w programie, no w zasadzie jak co tydzień, możecie liczyć na dawkę informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych, no nie tylko w Krakowie oczywiście. Natomiast dodatkowo oczywiście będzie również o premierach filmowych, jak najbardziej tych kinowych. Będzie o propozycjach serwisów streamingowych, będzie o, no moim zdaniem, najciekawszych filmach do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. To akurat dzisiaj na pewno. No i będzie oczywiście muzyczka, to akurat myślę, że co po niektórym też może przypaść do gustu. Ja przynajmniej staram się, aby były to takie kawałki, no, jak najbardziej atrakcyjne i fajne. A skoro tak, to moi drodzy, nie ma co przeciągać. Gramy!

No i od czego by tu zacząć, jeżeli chodzi o informacje na nadchodzący tydzień? No pewnie od tego, że moi drodzy, już jutro startuje Poland Rock Festival na lotnisku w Czaplinku. Potrwa przez cały weekend, bo do 1 sierpnia, także macie dużo, dużo, dużo czasu i jeszcze więcej wydarzeń, które po prostu będą się tam rozgrywały, no i będzie naprawdę dużo, ale to dużo się działo. Niejako równolegle to Saltwave Festival, to akurat w Jastarni się będzie odbywało, także też będzie, myślę, że gorąca i ciekawa atmosfera. A dodatkowo podpowiem, że to już w zasadzie w przyszłym tygodniu, 4-5 sierpnia, koncert The Weeknd na PGE Narodowym w Warszawie, także też myślę, że mocne wejście koncertowe. A jeżeli chodzi o kwestie bardziej prozaiczne i bliższe nam regionalnie i lokalnie i w ogóle, no to tak, czy można jeszcze coś zaproponować takiego mocno lokalnego, no to myślę, że będzie 1 sierpnia trailer Michałowice, czyli bieg w Michałowicach, to akurat pewnie też się spodoba, tym bardziej, że biegi na różnych dystansach 5, 11, 21 km, myślę, że pewnie i dla młodszych biegaczy się trochę miejsca i czasu znajdzie. Jeżeli chodzi o wydarzenia koncertowe, to podam jeszcze raz, jutro Kryptosy i Wyl Wodynia w Hyde Parku będą koncertować, także warto o tym pamiętać. Dzień później, czyli w piątek, Municipal West i Hamulec, tu Dziesięty Control i parę innych podmiotów oczywiście, czyli mini festiwal też w Hyde Parku i również od godziny 19, tak jakoś to się wydarzyło. W piątek 31 w Centrum Kultury Dworek Białopronnicki Odkrywka 2026, czyli przegląd muzyczny, w którym pojawiają się młode, różnorodne krakowskie zespoły. Myślę, że o tym też warto pamiętać. No nie można chyba zapomnieć również o Studio and Chili. To akurat propozycje klubu Studio na wakacyjne miesiące, wakacyjne dni. W piątek Paweł Mosek Band, natomiast dzień później, w sobotę 1 sierpnia Crack Bronze. Myślę, że też ciekawie się ten koncert oczywiście zapowiada. Jeżeli chodzi o kolejne wydarzenia, no to już chyba też możemy przeskoczyć sobie nieco dalej. No i tak, letnie koncerty na trawie to Park Jordana będzie na sobotę na godzinę 17 zapraszał. Wstęp wolny, to akurat może was zainteresować, a że będzie to muzyka raczej taka bardziej kameralna, no cóż, nie wszystkim odpowiada, ale z drugiej strony do spędzania czasu jak najbardziej ciekawie można podejść. MRAU, czyli Muzyczne Rondo Artystyczne, to również na 1 sierpnia 2021, czyli Krakowskie Forum Kultury. No myślę, że będzie to chyba no na pewno troszeczkę bardziej odmienne od powiedzmy wielu innych imprez, chociażby tych z Hyde Parku, ale myślę, że również możecie się nastawić na bardzo, ale to bardzo ciekawe spędzenie czasu. No i uwaga, letnie granie w Dworku Białopronnickim, to z kolei na drugiego, czyli na niedzielę na godzinę 20. To wydarzenie plenerowe, no i też oczywiście jak najbardziej no powiedzmy darmowa. Natomiast Musica Divina 2026, czyli Media Vita, Kościół Ojców Karmelitów na Piasku, na Karmelickiej 19. Tam muzyka, no powiedzmy z pogranicza muzyki sakralnej, pogranicza muzyki klasycznej, też warto o tym pamiętać. No i na 4 sierpnia, czyli na wtorek, dokładnie na wtorek, możecie wybrać się również do Hyde Parku,
A tam Left to Die, Live Los Chotian, jednym słowem bardzo ostre brzmienie będzie się rozgrywało. A to wszystko rozpocznie się o 19.30, przypominam, Hyde Park, ulica Kamienna 12, czyli niedaleko naszej hali sportowej się to rozgrywać będzie. Czy jeszcze coś powinienem wam z wyprzedzeniem jako rzucić? Pewnie tak, a mianowicie podpowiem, że jakby co do czego przełożony z marca koncert KFMDM będzie miał miejsce w Hyde Parku, miejsce 5 sierpnia, czyli to jest na środę, natomiast w przyszły weekend męskie granie zawita do Krakowa, o czym już w tej chwili informuję i oczywiście zapraszam, no bo jest to jak najbardziej coś godnego zaznaczenia i polecenia. Gramy, moi drodzy.

No i kolejna propozycja premier filmowych, no bo jednak ich się troszeczkę pomimo sezonu wakacyjnego zebrało. Na początek adresowana do młodych, bardzo młodych widzów, komedia kryminalna pod tytułem Akademia Złoczyńców, produkcja szwedzka zresztą. Oni ostatnio chyba w takich młodzieżowych filmach brylują, chociaż z drugiej strony ja wiem, czy ostatnio, no bo w końcu Pippi Langstrump, no to też jakby produkcja no, sprzed wielu, wielu lat adresowana jakby nie było do młodego pokolenia. Natomiast wracając do samego filmu, to Akademia Złoczyńców opowiada historię o młodych ludziach. Mamy tutaj dwie szkoły, zawody, które akurat między tymi szkołami się rozgrywają, no ale w tle pojawia się bardzo wielkie zło, które zamierza zlikwidować obie szkoły i przejąć oczywiście te obiekty. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno zagwozdka wielka, a przy okazji tajemnica do ostatniej chwili. Kolejny film, Pompeii Below the Clouds, to akurat dokument Gianfranco Rossiego, włoski dokument zresztą, którym możemy pooglądać Neapol, który jest zawieszony troszeczkę między przeszłością a teraźniejszością. Miasto położone obok zniszczonych niegdyś doszczętnie Pompeii, które wciąż żyje własnym rytmem i co więcej w cieniu Wezuwiusza, czyli jakby nie było z widmem, a w zasadzie no nie wiem, mieczem Demoklesa nad głową, no bo oczywiście cały czas może dojść do kolejnej katastrofy. Zresztą no, chodzi tutaj nie tylko o Wezuwiusza, ale również te pola floryjskie, które są nieco na północ nad Neapolu usytuowane. Jednym słowem, Neapol, niespokojny i pełen życia zarazem, miasto wielu kontrastów i równocześnie no, ciężkie do określenia i opisu, jeżeli po prostu się tego nie widzi. A tutaj macie szansę zobaczyć Pompeii Below the Clouds. Historia prosto z Włoch, jakby nie było. Kolejny film, tym razem biografia, wojenna biografia, w dodatku dramat historyczny za jednym zamachem. Tytuł no bardzo amerykański, oczywiście oni się lubują w swojej historii, a tutaj młody Waszyngton, czyli niezwykła historia George'a Washingtona, geodety, który został dowódcą stanu do walki o niepodległość Ameryki i jednogłośnie wybrano go na pierwszego prezydenta nowo powstałego kraju. Czy będzie coś dla nas niezrozumiałego i nieznanego? Pewnie troszeczkę tak, a co do reszty, no moi drodzy, obejrzycie, zobaczycie William Franklin Miller w roli młodego George'a Washingtona, jego matkę Mary Louise Parker będzie odtwarzała, a gdzieś w tle będzie Andy Serkis, którego dawno nie widziałem, czy Ben Kingsley, którego ja osobiście bardzo, ale to bardzo lubię. Jednym słowem, moi drodzy, sporo do obejrzenia, no a myślę, że historia też może się okazać ciekawa, wbrew pozorom. Kolejny, ostatni, concierge, no to taka osoba, która zarządza hotelem, może w ten sposób, opiekuje się gośćmi. Film kategorii dramat, dodam jeszcze, że w roli głównej William Defoe, którego od czasu Plutonu po prostu nagminnie uwielbiam w każdej roli, w której się pojawi, zresztą jest to za każdym razem rola, no jeżeli nie wybitna, to doskonała. Jednym słowem, warto się zatrzymać, a mamy tutaj budynek hotelu w Wiedniu, którym opiekuje się od kilkudziesięciu lat Lucius Glantz, konsjerż oczywiście, a budynek zostaje sprzedany i przeznaczony do rozbiórki, no więc on wraz z córką oraz współpracownikami rozpoczyna walkę o jego ocalenie. Czy uda mu się to osiągnąć, czy uda mu się uratować ten hotel? Moi drodzy, film do obejrzenia, ostatni konsjerż w kinach już od najbliższego piątku będzie do obejrzenia. No i film, który
jakby nie było, już zapowiadałem, moi drodzy, no bo okazuje się, że pomimo tego, że premiera na piątek przewidziana, to mimo wszystko już od chyba wczoraj, albo dzisiaj, musiałem sobie nawet sprawdzić, można oglądać przedpremierowo w multikinie, a film nosi tytuł oczywiście Spider-Man, całkiem nowy dzień. Mamy tutaj kontynuację przygód Petera Parkera, który no powiedzmy próbuje skupić się na studiach, no i zostawić Spidermana za sobą, a przy okazji odseparował się od przyjaciół, no bo pasowałoby zacząć po prostu stawiać na siebie. Jednak gdy jego przyjaciele znowu znajdują się w niebezpieczeństwie, musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć kostium, szukając przeciwnika, którego jeszcze nie miał okazji poznać, a który jest jeszcze gorszy niż ten poprzedni, a w zasadzie ci poprzedni. Jednym słowem, zapraszam do kin. A teraz gramy, no bo cóż innego możemy zaproponować.

No i przechodzimy do platform streamingowych, a skoro tak, no to tak, może Amazon na początek, poza dużą dawką filmów, które wrzucili na początek lipca i na pewno znajdziecie tam wiele westernów i nie tylko, które obejrzenia są godne, ale tam chyba jeszcze i Marsjanin gdzieś się w tle przewija i parę innych propozycji, które no po prostu obejrzeć trzeba. Chimera właśnie jeszcze też jest. Natomiast jeżeli chodzi o nadchodzące premiery, to na pewno można się przygotować na drugi sezon Batman Mroczny Mściciel, który już w sobotę się pojawi, natomiast od poniedziałku, uwaga, na ekrany Amazona wraca Dzień Niepodległości w gwiazdorskiej obsadzie, chociaż prawdę mówiąc Goldbluma i Smitha chyba najbardziej lubimy akurat w tych rolach. Jednym słowem film znany, lubiany, warto o nim pamiętać i po prostu się ustawić, jeżeli chodzi o po prostu obejrzenie tegoż przybytku i tej produkcji. Jeżeli chodzi o Netflixa, to podpowiem, że tak, z tytułów licencyjnych to w zasadzie od wczoraj jest Jaskiniowiec z Kalifornii chyba do obejrzenia, a od przedwczoraj 1941, czyli komedia no, z kategorii, no powiedzmy takich trochę odjechanych filmów, ale z drugiej strony James Belushi w jednej z głównych ról, także można tutaj się ładnie do tego przymierzyć. Jeżeli chodzi o produkcje własne, to uwaga, jeszcze, a w zasadzie już od dzisiaj, Ostatni Projekt i Wściekłość są do obejrzenia, a od jutra Zamach nad Lockerbie, czyli no powiedzmy historia o tym, jak zestrzelono, a w zasadzie spadł samolot Jumbo Jet, jeżeli dobrze pamiętam, nad Lockerbie. Historia na pewno bardzo znana. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne dni, no to chyba nie można tutaj by było nie wspomnieć o

o propozycjach innych, bo jeżeli chodzi o takie licencyjne, 6 pierwszych odcinków Oszukać Przeznaczenie to będzie już od soboty. Również Działa na Warony będą do obejrzenia, oczywiście kultowe, także można o tym pochodzić. No i dodatkowo pierwsze 5 odcinków Chicago PD, a w zasadzie nie odcinków, tylko wszystkie 5 sezonów, także możecie się do tego ustosunkować. Na niedzielę Gate 24, czyli Na Granicy, i uwaga, od przyszłej środy Mardi Gras, ostatki na ostro, czy bardzo ostro, sami się przekonacie. Jeżeli chodzi o produkcje własne, to we wtorek Zbuntowani Zakochani sezon drugi będzie do obejrzenia, a od środy Kurczak Nasz Powszedni, czyli fast foodowy spisek. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy chcę to oglądać, bo mi się czasami zdarza z konieczności korzystać z fast foodów, a jak to obejrzę, no to może się okazać, że nie bardzo mi się będzie chciało na przykład kurczaczka zjeść. Natomiast właśnie afera finansowa True Store to jest kolejna propozycja na piątego, na środę przyszłą, oczywiście do obejrzenia. Let's Marry Harry, 100 lat samotności, część druga. No i przede wszystkim, moi drodzy, 1670, sezon trzeci. To jest również coś, co od środy na Netflixie będzie już do obejrzenia. Chyba nic dodać, nic ująć, natomiast my przerzucamy się na HBO Max, a skoro tak, no to uwaga. Od jutra Dzikie Łowy, natomiast w piątek ma się pojawić Fire Up, pierwszy odcinek, czyli premiera. Tak się poznaliśmy, Bez Wyjścia w Słońcu i Dom Dobry. To tak dla odmiany, bo był dom zły, teraz będzie Dom Dobry, także do obejrzenia. Natomiast jeżeli chodzi o te propozycje nadchodzące jeszcze z HBO Max, no to Cudotwórcy od 1 sierpnia, czyli od soboty, odcinek czwarty, czwarta seria. No i piąta seria, czwarty odcinek, Co robimy w ukryciu. No a poza tym Żona Deszczu. Delta z kolei będzie od soboty dostępna, natomiast w niedzielę troszeczkę sypnie, bo będzie jeden odcinek i tak po prostu. To z drugiego sezonu. Będzie również czwartego sezonu Harley Gain. Będzie trzeciego sezonu Wojownika, również kolejny odcinek, no i przede wszystkim Podróże Eloise. Natomiast na 4 sierpnia, to już jest na wtorek, Nastoletnia Eutanazja, drugi sezon, odcinek drugi, bo dodatkowo jeszcze Godland, Wielki Zielony Krokodyl Domowy. To taka historyjka, która może Wam się spodobać, tym bardziej, że niekoniecznie dla tych najstarszych widzów. No i Nie zmusicie mnie do nienawiści, a dodatkowo jeszcze Mastena i Odwieczna Córka i Niedźwiedzia Przysługa. Natomiast od przyszłej środy CN Stories, pierwsze 10 odcinków premierowo oczywiście, i Dobre Rady Johna Wilsona, trzeci sezon, odcinek drugi. Jednym słowem, moi drodzy, zapraszam również do tych serwisów streamingowych, a teraz wracamy do muzyczki.

No dobra, było w zapowiedziach, że będzie również o propozycjach filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych, a skoro tak, no to rzucam propozycje dla nocnych marków, albo tych, którym pełnia spać nie będzie pozwalała. O pierwszej po północy, a w zasadzie nawet kwadrans po pierwszej po północy na TVP2 Skazany na bluesa, czyli biografia Ryśka Riddla. No, zawsze warto obejrzeć. Dla tych, którzy aż tak długo czekać nie będą, a chcieliby też muzycznie troszeczkę odżyć, to Mamma Mia, Here We Go Again, czyli kontynuacja szlagieru. Myślę, że warto o tym pamiętać. To Polsat 22.10. Natomiast Wytańczyć Marzenia, dramat obyczajowy na TVN-ie, będzie do obejrzenia o godzinie 22.00. Natomiast dla tych, którzy chcieliby, no powiedzmy, odrobinę sensacji, no to Mroczny Rycerz powstaje, moi drodzy. Batman znowu w akcji, to TVN 7 o 22.15 z kolei dzisiaj. No i uwaga, uwaga, dla tych, którzy chcieliby pooglądać coś niesamowitego, to myślę, że możecie spokojnie obejrzeć film, który wstrząsnął światem polskiej kinematografii na początku lat 2000, bo z 2001 roku, 25 lat temu, premiera była filmu Cześć Tereska. A film Cześć Tereska będzie do obejrzenia dzisiaj o północy na TVP Kultura, także jeżeli ktoś wytrwa, myślę, że warto obejrzeć, bo ten film... No, chciałem powiedzieć, że nie stracił na aktualności. Trochę tak i trochę nie, moi drodzy. Przesłanie nie, realia jak najbardziej troszeczkę się, że tak powiem, pogubiły. Jeżeli chodzi o propozycje na jutro, to uwaga, uwaga, uwaga, chyba już zdążyłem o Cześć Tereska wspomnieć. Natomiast tak, piątkowe propozycje. Piątkowe propozycje, przepraszam bardzo, ale kłaczek jakiś był. Możecie się nastawić na obejrzenie, tak, po pierwsze... Szybko i wściekle, to będzie akurat do obejrzenia. Powtórka chyba z wczoraj, jeżeli się nie mylę, na Polsacie o 22.55. Natomiast super produkcja Troja, moi drodzy, z gwiazdorską obsadą z którego to było roku 2004-2005 jakoś tak. Jednym słowem, tak, o Odysei mówiłem i zapraszam do kina, bo cały czas leci. Tutaj macie obejrzeć możliwość, luźną interpretację tego, co było zawarte w Iliadzie, czyli Troje po prostu. To EVN od godziny 20, jakby co do czego, natomiast Umysł Przestępcy, dramat kryminalny od 21.35 na Pulsie będzie do obejrzenia również. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe, to uwaga, Maverick Western, Sean Connery i kto tam był? Niech sobie przypomnę, a może i nie przypomnę, możecie sprawdzić i zweryfikować. Judy Foster jeszcze chyba tyle gdzieś się tam przewija oczywiście, bo to jest film z 1994 roku, w związku z tym wszyscy są kapkę młodsi. A generalnie historia oszustów, którzy postanawiają zgarnąć kasę z turnieju pokerzystów, czyli innych oszustów. To akurat do obejrzenia TVN 7 będzie, natomiast ci, którzy chcieliby, no powiedzmy, zapoznać się z tym, jak wyglądało straszenie, i to w dobrym stylu, fantastycznym oczywiście, Ósmy obcy pasażer Nostromo, moi drodzy, 21 na Super Polsacie. Ten film, który no, ma już swoje lata, bo to jest produkcja z 1979 roku, ale ten film pomimo tego nadal nie stracił swojej aktualności i przesłania, także myślę, że warto o tym pamiętać. A jeżeli chodzi o smaczek, no to uwaga, Bounty, te z gwiazdorską obsadą, historia najsławniejszego statku
brytyjskiej floty, który, no powiedzmy, trochę zdezerterował, w zasadzie częściowo zdezerterował. To będzie o 20 na TVP Kultura, do obejrzenia oczywiście w piątek. Jeżeli chodzi o propozycje sobotnie, no to tutaj oczywiście robimy całodzienne resumy, no bo czasami trzeba rzucić komuś do obejrzenia coś, żeby móc ewentualnie dospać. Smocze Wzgórze 2, czyli Magiczna Kostka, to będzie animacja o 7.30 na TV6 do obejrzenia. Natomiast Rysiek Lwie Serce o 8.10 do obejrzenia na Pulsie 2 też powinno się spodobać. A dla tych całkiem młodych widzów Psi Patrol film o 7.50 na TVN7. Jednym słowem, na pewno propozycji nie zabraknie. Bardziej kwestia tego, czy ewentualnie będziecie skłonni coś wybrać. No jakby się rozpasali i tak dalej, to 10 Hotel Transylwania 3 na Superpolsacie jeszcze będzie. Także mogę już w tej chwili zapraszać. Jeżeli chodzi o wieczorne propozycje, to Ciemniejsza Strona Greya, troszeczkę melodramat, ale taki pikantny, że tak to określę, to będzie tuż przed północą na Polsacie w sobotę, także możecie się przygotować. Natomiast Plan na miłość to będzie akurat na TVN-ie o 22.45 komedia jak najbardziej brytyjska, czyli humor taki, no myślę, że ciekawy. No i uwaga, Tomb Raider z 2018 roku, czyli Lara Croft, ale nie Angelina w tej roli, także możecie przejść, to będzie na Pulsie 22.05 w sobotę, też o tym pamiętajcie. No i uwaga, czy gremliny rozrabiają się, łapią? Dobra, jeżeli będziecie mieli czas około godziny 18, to na TVN7 będą, natomiast 300, czyli no taka troszeczkę podkolorowana, prawie że no, karykatura to może źle powiedziane, no ale taka komiksowa wersja historii o Leonidasie i Termopilach oczywiście, to o 22.50 do obejrzenia na TVN7. Natomiast komedia romantyczna W deszczowy dzień w Nowym Jorku do obejrzenia na TVP Kultura też chyba warto pamiętać. A jeszcze jedno, jakbyście nie mieli czasu obejrzeć w piątek, to w sobotę o północy na Superpolsacie będzie powtórka 8 Obcego. To tak dla wyjaśnienia i podkręcenia atmosfery oczywiście. Jeżeli chodzi o propozycje na niedzielę, to znowu oczywiście proponujemy w trochę szerszym zakresie, żeby no, młodych widzów przede wszystkim troszeczkę rano zająć, zanim wstaną, zanim zaczną żądać czegokolwiek. No to Kapitan Majta jest pierwszy wielki film, o 7.45 będzie do obejrzenia na TVN7. Natomiast Podróż Księcia, animacja o 9.40 na TVP Kultura też może Wam się spodobać. Teraz jeżeli chodzi o propozycje wieczorne, to tak, Erin Brockowicz może sobie podpuszczę, bo to będzie już po północy w niedzielę, ale jeżeli już, to Polsat taką opcję Wam przewiduje. Natomiast Transformer, Ostatni Rycerz, to będzie o 19.45 na TVN-ie. Warto o tym chyba pamiętać. No i uwaga, Ocean Ognia o 20.00 będzie na Pulsie, później Hellboy jeszcze tak na marginesie, także możecie nawet na jednej stacji ewentualnie dociągnąć do spania. Natomiast na TVN7 o 20.00 superprodukcja, czyli Szeregowiec Ryan, Tom Hanks i nie tylko, w filmie, który zmienił widzenie tego, jak wyglądał desant w Normandii mimo wszystko. No i 28 dni na Superpolsacie o 22.55. Film o życiu Gwena Cominga, no, taka zabawa. Dziennikarka nie zdaje sobie sprawy, że stała się alkoholiczką. Dopiero w pewnym momencie wychodzi, no i próbuje zrobić z tym coś, aby odkręcić sytuację. No i uwaga, Silent Twins, to akurat TVP Kultura zaprasza na polsko-brytyjską produkcję
o dwóch bliźniaczkach, które nie odzywały się do innych ludzi. Myślę, że milczące bliźniaczki TVP Kultura 22.45 może Wam się spodobać. Jest to generalnie biografia, także myślę, że jak najbardziej strawna. No i uwaga, uwaga, jeszcze szybkie takie rzucenie. Transformers Ostatni Rycerz, powtórka będzie na TVN-ie o 23.10 w poniedziałek. Natomiast Wanted Man Ścigany to o 22.15 na Pulsie będzie również propozycja dobra. No i uwaga, uwaga, na TVN7 jeszcze w poniedziałek o 23.15 Epidemia z 1995 roku z Dustinem Hoffmanem w jednej z głównych ról. Jeżeli dobrze pamiętam, to tam również Donald Sutherland występował, już oczywiście mocniej zaangażowany wiekiem. Epidemia, myślę, że też godne polecenia i obejrzenia, przynajmniej jako propozycja na poniedziałkowe popołudnie i wieczór. Dobra, to jest chyba ten moment, w którym powinienem zaproponować coś do zagrania.

but Satan told me so.

rotten soon. I'm strung out.

No tak, w zasadzie chyba już wszystko było, co chciałem dzisiaj wam przekazać. Ja ze swojej strony oczywiście życzę wam spokojnego, udanego wieczoru, no i oczywiście reszty tygodnia, jeżeli nie będziecie słuchali nowinek. A jeżeli chodzi o... Jak będziecie słuchali, to będę życzył jeszcze raz oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o program, to dzisiejszy dobiega już końca. Ja ze swojej strony zapraszam do słuchania nowinek. Przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę poprzez stronę www.nowinki.pkedu.pl. Tam wchodzimy, klikamy, no i oczywiście słuchamy, bo gramy dla was, moi drodzy, dla was, tylko i wyłącznie dla was. Jutro, tuż po 9 poranek, wieczorem o 21 inżynierskiej historii, na które oczywiście was serdecznie zapraszam. A dzisiaj to już wszystko. Za wspólnie spędzony czas dziękuję. Tomasz Kapuśniak, no i do usłyszenia oczywiście. Zapraszam do nowinek.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

Mamy dzisiaj czwartek, 30 dzień lipca i 211 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Julita i Piotr, ale także Leopold, Ingeborga, Rościsław, Zbydobysław i Abdon. Solenizantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy Dzień Sernika, to smacznie. No i Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Przy serniku na pewno znacznie ciekawi. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, to zapraszam Was serdecznie. Po pierwsze, to tak bardzo mocno do Hyde Parku, bo tam Kryptosy, Wulwodynia będą koncertowały dzisiaj o godzinie 19. I dla tych, którzy dzisiaj nie pójdą, to mogę podpowiedzieć, że jutro z kolei będzie tam jeszcze większe zamieszanie. Goście z Ameryki przyjadą, czyli będzie Municipal West, Hamulec, Sanity Control i parę innych podrywów. Jednym słowem, będzie ostro i mocno brzmiało. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję Wam obejrzenie przedpremierowego filmu Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, w którym to Peter jest już dorosłym mężczyzną, ale żyjącym samotnie, bo postarał się, aby zniknąć z życia i pamięci innych. No ale pojawia się nowy przeciwnik, gorszy od pozostałych wcześniejszych, w związku z tym zabawa albo i przygoda znacznie większa. Dodam jeszcze, że Tom Holland i Zendaya w roli głównej, gdzieś jeszcze Sally Sank również, a film możecie obejrzeć dzisiaj w Multikinie o godzinie 17.10 i 18.20, do czego oczywiście serdecznie zapraszam. No i informacje bieżące, skoro tak, to podpowiem, że dzisiaj w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w sali konferencyjnej odbędzie się wykład prowadzony przez pana doktora Macieja Jagielaka z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, który będzie opowiadał o projektach Tanobu Fujimoriego. Tytuł wykładu: Domki na drzewach, drzewa na domkach. Jednym słowem, coś poświęconego bardzo enzymatycznemu podejściu do architektury, bo połączenie wielu stylów, rączenie inspiracji, natury, historii i wyobraźni, a całość oparta oczywiście na projektach realizowanych na terenie Europy, w związku z tym troszeczkę bliższe nam emocjonalnie. I Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, możecie wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, bo przez nią nas słuchacie. Tam klikamy przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko powinno być już głośno i wyraźnie. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że jutro poranek, tuż po godzinie 9, wieczorem herbatka, jutro oczywiście o 21. Natomiast dzisiaj po 21 inżynierskie historie, na które oczywiście serdecznie Was zapraszam, a zaprasza Tomasz Kapuśniak.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie w kolejnej odsłonie inżynierskich historii, chociaż dzisiaj to będą bardziej gwieździste historie, można by powiedzieć, no bo w końcu można powiedzieć, że od Per Astera ad Astra, czyli sięgamy do gwiazd, moi drodzy. Tak przynajmniej wychodzi dzisiaj mi z rachunku prawdopodobieństwa, w zasadzie no po prostu zestawienia tego, co udało mi się przygotować.

Dlaczego akurat do gwiazd? No cóż, moi drodzy, tak się okazuje, że wielu z nas jako mentalnie jest przygotowanych na to i już rozważa o tym, jakie są reperkusje tego, że gdzieś tam w przestworzach kosmosu istnieją inne formy życia, które być może szukają kontaktu z nami. Są oczywiście tacy, którzy twierdzą, że przecież ten kontakt już dawno został nawiązany, no bo różnie to się rozkłada. W dodatku był Roswell, było jeszcze parę innych miejsc, gdzie ewentualnie statki obcych się pojawiały, no ale jak na razie poza no może niektórymi wtajemniczonymi i tymi, którzy nie chcą również ewentualnie o czymś takim opowiadać, ale wiedzą o tym dużo więcej i realnie, to nie wiadomo. Natomiast nie zmienia to faktu, że takie kontakty, bliskie spotkania oczywiście jak najbardziej rozważamy i się zastanawiamy, jak do tego mogłoby dojść. Oczywiście może być to tak, jak mieliśmy obejrzeć okazję w sławnym filmie Bliskie spotkania trzeciego stopnia, gdzie akurat obcy przylecieli no i zaczęli po pierwsze wzywać, a później ewentualnie oddali nawet porwanych, zaproszonych w gościnę naszych współobywateli planetarnych, ziemskich. No i później okazuje się, że to wszystko oczywiście było jak najbardziej fikcja. No może być jeszcze oczywiście IT i tak dalej, no ale o tym może nie wspominajmy na tym etapie.

jednak wracając jakby do podstawy naszego pytania, to w jaki sposób mamy szansę znaleźć te obce cywilizacje, czy ewentualnie odkryć? No w końcu patrzymy w niebo i coraz bardziej apetyt podnosi nam w tym zakresie, przynajmniej oczywiście informacja, że odkrywamy kolejne planety, które znajdują się w innych układach słonecznych, w innych układach gwiezdnych. No i cały czas przybywa takich planet, które stwierdzamy. Co więcej, w tej chwili nasza technologia już na tyle poszła do przodu, że no nie jest to kwestia tylko i wyłącznie stwierdzenia, że wokół jakiejś gwiazdy kręci się planeta, ale już nawet zaczynamy określać, czy są to na przykład gwiazdy takie gazowe olbrzymy, czy są to ewentualne takie planety, na których w naszym rozumieniu życie może być. Planet przybywa, odpowiedzi na razie jak nie mamy, bo ciężko jest odnieść sposób, w jaki możemy potwierdzić obecność jakiejś obcej formy życia. Tym bardziej, że mówimy o niewyobrażalnych odległościach, dość powiedzieć, że do najbliższej gwiazdy wszelkie sygnały radiowe lecą kilka ładnych lat, a są takie, do których powiedzmy nawet pierwsze transmisje radiowe, które zostały wykonane, znaczy mówię o transmisjach nie tyle może KF-owych, bo te nie do końca, że tak powiem, przybijają się przez jonosferę, ale o emisjach krótkofalowych, które mają już w tej chwili tak pod 80-90 lat, no jeszcze nie dotarły, no bo biorąc pod uwagę, że są światy, do których światło dociera w miliardach lat, no to oczywiście robi tutaj duże, duże wrażenie. A że wszystko to oczywiście jest ze sobą w jakiś sposób powiązane, no to mamy dylematy.

że w kosmosie mamy do czynienia z gwiazdami, które odznaczają się niejednokrotnie albo szczególnym składem chemicznym, albo na przykład ich jasność ulega niewytłumaczalnie bardzo dużym wahaniom. No i kwestie te oczywiście wprowadzają astronomów w zakłopotanie, zaś niektórzy skłaniają do tezy, że mogą za tym stać obce formy życia. No i tutaj pojawia się kandydatka niemalże idealna do sprawdzenia tej teorii, ponieważ mowa tutaj o gwiaździe Przybylskiego. To nazwisko nie jest przypadkowe, no bo za jej odkryciem stoi polski astronom. Natomiast właśnie ta gwiazda wzbudza wiele kontrowersji i zastanowienia. Dlaczego? No cóż, o tym za chwilę.

dlaczego Gwiazda Przybylskiego jest fenomenem w skali kosmosu, czy zwraca naszą uwagę w ten znaczący sposób? No cóż, po pierwsze chodzi o to, że jest to gwiazda, która znajduje się 356 lat świetlnych od nas, w związku z tym no, sygnały radiowe przynajmniej naszej świadomej cywilizacji technicznej jeszcze nie miały szansy dotrzeć, no chyba, że stamtąd ktoś się do nas przypałętał. Zlokalizowana jest zresztą w południowej części gwiazdozbioru Centaura, czyli na południowej półkuli, a obiekt ten został odkryty w 1961 roku przez polskiego astronoma Antoniego Przybylskiego, no, skądinąd człowieka, który większość życia spędził w Australii, ale wracając do innych ciał niebieskich, nie mówię o astronomach oczywiście, gwiazda ta jest naprawdę wyjątkowa. Just

Dlaczego gwiazda Przybylskiego jest taka wyjątkowa? Ano dlatego, że ma bardzo unikalne widmo wskazujące na występujące tu duże ilości pierwiastków ziem rzadkich, m.in. strontu, niobu, cezu, litu i trutoru, no i w tym również niezwykle krótkotrwałych izotopów promieniotwórczych. Jednocześnie posiada wyjątkowo małe ilości bardziej powszechnych pierwiastków, m.in. żelaza czy niklu. Zresztą według naukowców jest to gwiazda, w zasadzie atmosfera tej gwiazdy jest bardzo wysoka, wysokomagnetyczna, uwarstwiona i chemicznie osobliwa, to delikatnie rzecz ujmując, zaś sam obiekt ma nieco wyższą temperaturę niż nasze Słońce. Dodatkowo jeszcze należałoby powiedzieć, że gwiazda Przybylskiego ma masę wynoszącą 1,5 masy Słońca i ma około 1,5 miliarda lat, zatem znajduje się dokładnie pod koniec swojego życia. Ciekawą kwestią jest także to, że ma bardzo małą prędkość obrotową, wynoszącą zaledwie 3,5 km na sekundę.

No ale czy jest to coś wyjątkowego? Kosmos generalnie jest miejscem, gdzie wiele wyjątkowych, niezwykłych rzeczy się znajduje. No ale jak się okazuje, według specjalistów, według znanych nam obecnie naturalnych mechanizmów, obiekt taki, a w zasadzie ten konkretny obiekt, posiada pierwiastki, których nie powinien mieć, dlatego też pojawia się pytanie, skąd elementy znalazły się w widmie gwiazdy? Skąd te wątpliwości? No bo według analiz gwieździe Przybylskiego mogą znaleźć się takie pierwiastki jak Promet, Aktyn, Protaktyn, Neptun, Pluton, Merkur, Berkel, Clifford, no i przy okazji Einstein. Ich obecność jest trudna do określenia z powodu ich bardzo szybkiego okresu połowicznego rozpadu. Zresztą dodatkowo należałoby chyba dodać jeszcze jedną sprawę, bo pierwiastki te w zasadzie nie występują w przyrodzie, z wyjątkiem najprawdopodobniej właśnie gwiazdy Przybylskiego. No bo cóż można powiedzieć, jedyny izotop Prometu nie ma okresu połowicznego rozpadu dłuższego niż 17 lat z okładem, no i wskazuje to, że musi istnieć jakiś ciągły proces, w którym jest on wytwarzany. Z kolei pierwiastek Einstein i Kaliforn są uważane za pierwiastki syntetyczne, czyli takie cząstki, które mogłyby być stworzone tylko przez ludzi albo i nie ludzi.

No właśnie, nie ludzi. Tu od razu trzeba wejść w rozważania czysto merytoryczne, bo jednym z potencjalnych wyjaśnień tej wyjątkowości Gwiazdy Przybylskiego może być obecność w jej pobliżu gwiazdy neutronowej, która bombardowałaby górne warstwy atmosfery tej gwiazdy, no i skutkowałoby to tworzeniem się różnego rodzaju reakcji pierwiastków. Jednakże do tej pory nie udokumentowano istnienia takiego kosmicznego towarzysza. No, nie jest to oczywiście jedyne wyjaśnienie, bo kolejnym wyjaśnieniem może być na przykład rozpad nieodkrytych jeszcze superciężkich pierwiastków należących do hipotetycznej wyspy stabilności. Mają tutaj należeć pierwiastki, których jądra atomowe wykazują wyższą trwałość. Zresztą te obserwowane obecnie dziwne pierwiastki miałyby być produktami ich rozpadu. No ale czy to akurat stanowi jakiś asumpt w dyskusji o przybyszach z obcych gwiazd?

okazuje się, że te dwie teorie, dwa wyjaśnienia oczywiście nie, ale jest też trzecia teoria, która mogłaby tutaj skutkować oczywiście wieloma kwestiami i wyjaśniała również w sposób nieortodoksyjny sytuację związaną z obecnością tych niezwykle rzadkich pierwiastków. Otóż są naukowcy, którzy sugerują, że wzrost ilości nietypowych pierwiastków w Gwieździe Przybylskiego może być efektem ubocznym funkcjonowania zaawansowanej obcej cywilizacji, która pozbywa się zbędnej radioaktywnej materii. Jednocześnie cywilizacja ta może celowo umieszczać tak charakterystyczne pierwiastki w swojej gwieździe, by zaznaczyć swoją obecność i przyciągnąć uwagę. No, zresztą można również powiedzieć, że takie ciągłe wysyłanie w kosmos sygnałów jest kosztowne energetycznie, no i można domniemywać, że no, mało kto by się na to zdecydował. Zresztą nie ma również pewności, czy sygnał dotrze, tego typu sygnał oczywiście, dotrze do innej cywilizacji, dlatego też jednym z wyjść może być właśnie umieszczanie w kosmosie jednoznacznych znaków obecności. Czy to akurat przynosi jakieś efekty? No cóż, nie wiemy, bo żeby odkryć prawdę, należy pogłębiać naszą wiedzę o kosmosie, no badać Gwiazdę Przybylskiego, a być może w pewnej przyszłości wybrać się tam, aby sprawdzić to na własne oczy, czym spowodowane są te animozje i anomalie pojawiające się w związku z tą gwiazdą. Natomiast pikanterii temu wszystkiemu może dodać jeszcze jeden aspekt, ponieważ Gwiazda Przybylskiego charakteryzuje się również dużą zmiennością jasności świecenia, co mogłoby również wskazywać na inne formy odbioru energii wokół tej gwiazdy, no bo wiadomo, że fotowoltaika u nas zaczyna coraz mocniej być odczuwalna i odbierana jako źródło energii. W związku z tym może się okazać, że taka, no powiedzmy, instalacja, która częściowo zakrywa część sfery całej gwiazdy, całej heliosfery danego obiektu, byłaby oczywiście rozwiązaniem i tej kwestii. 是世界上最屌的乐团。

Oczywiście wszystkie te argumenty mogą być prawdziwe, jak i również mogą być nieprawdziwe, bo może się okazać, że bazuje to na zupełnie innych przesłankach. Nie zmienia to jednak faktu, że oczywiście Gwiazda Przybylskiego poza innymi efektami jest również niezwykle, ale to niezwykle ciekawym obiektem, który myślę, że w pewnych okolicznościach należałoby po prostu badać i zająć się po prostu wyjaśnieniem kwestii, skąd akurat takie elementy i takie zjawiska się tam pojawiają. A skoro tak, no cóż, zostaje otwarte pole do popisu dla naukowców, inżynierów, no i oczywiście nowych technik badawczych. A za dzisiejszy program dziękuję Wam serdecznie, Tomasz Kapuśniak, który go przygotował.

0: na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej. Mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej.

0: špičku máte.
1: Tvoje kola zdravé, no!

byleby nie z gór. No i do zoba na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi